kochana, do cię znam. Masz własny pisań, gdy wsia krwi jak snik. Masz pocyt,